różnych inicjatyw doprowadził do przełomu. Nie tylko w moim życiu, dał siły i rozwoju. Tu Darek jest jebany, podobnie tak jak władza. Bo nie chcę tu rozbratu, bo to się nie opłaca. Bo od tylu lat te rozbratu

0: razem zjednoczeni, ramię w ramię,
1: możemy walczyć z władzy aparatem.
0: Tylko razem.
1: Podzielony system zje nas na śniadanie.
0: Pozostanie obraz szarych betonowych bloków,
1: gdzie nie ma miejsca dla myślących osób.
0: Rozbrat CRK, przychodnia, Ada, hulaj pole, warsztat czy syrena.
1: Obronimy te wszystkie miejsca.